sen, wychodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: Za minutę będzie godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. To protest. Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Czy ziemniaki będą w Europie towarem luksusowym? Tak może być z powodu tegorocznej suszy. Marcin Krzemiński. Nieco mniej niż połowa pociągów, dokładnie 48%, jechało zgodnie z planem. To dane z godziny 2 w nocy. Aktualny rekordzista, podhalanin, ma ponad 3 godziny spóźnienia. Od północy trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Na wszystko to pokłosie tragedii sprzed 2 dni. Na Mazowszu w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką. Pasażerka pociągu zginęła. Na maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. Wskutek protestu trzeba się dziś liczyć z opóźnieniami pociągów w całym kraju. Zrobimy co możliwe, by były jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
3: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
2: Maszyniści podkreślają, że nie chcą utrudniać życia pasażerom, dlatego skrócili protest do południa.
4: Niemniej protest się odbędzie, on musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
2: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Poranne protesty mogą mieć skutki też po południu. To nie jedyny dziś protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze związku NSZZ Solidarność.
5: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
2: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA. 11 września 2001 roku terroryści Osamy Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W zeszłym roku była nadprodukcja, więc teraz rolnicy zasadzili dużo mniej ziemniaków. Tymczasem przyszła susza, która zniszczyła te i tak mniejsze uprawy. Tak było we Francji i w Niemczech. Podobnie w Polsce, mówi rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie Kamil Gągoł.
6: Tutaj odgarniemy troszeczkę. Centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
2: Rolnicy zapowiadają, że w przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym. Będzie ich mało i będą drogie. Zaglądamy jeszcze na siatkarskie mistrzostwa Europy. Polacy pewnie wygrali pierwszy mecz z Portugalią 3-0. Dziś mają wolne, jutro mecz z Izraelem.

0: 32 minuty po godzinie 6.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień września. W 1524 roku Rafał Leszczyński przyjął sakrę biskupią, oficjalnie obejmując urząd biskupa płockiego. W 1768 roku Michał Hieronim Krasiński powierzył Joachimowi Potockiemu stanowisko regimentarza Konfederacji. Krasiński jest pochowany w Krasnym w powiecie przasnyskim. W 1831 roku na terenie zespołu klasztornego w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim rozpoczęły się obrady rządu i Sejmu Królestwa Polskiego. Wydarzenie to zostało upamiętnione tablicą. W 1939 roku urodzony w Pułtusku ksiądz Tadeusz Ciborowski został aresztowany w ramach operacji Tannenberg. Zmarł prawdopodobnie w obozie KL Soldau w Działdowie. W 1940 roku urodzony w Różkowie w gminie Gołymin Ośrodek w powiecie ciechanowskim pilot Henryk Szczęsny zniszczył u ujścia Tamizy Messerschmitta Bf 110. W 1959 roku miała miejsce premiera spektaklu telewizyjnego Księga Apokryfów. Jedną z głównych ról zagrał urodzony w Płońsku Konstanty Pongowski. W 1979 roku odbyła się premiera filmu psychologicznego Zerwane cumy, w którym rolę Staśka zagrał urodzony w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim Zdzisław Szymański. W 2004 roku urodzony w Nowym Mieście Lubawskim Krzysztof Szczawiński wygrał wyścig kolarski Tour de Colline de Chianti Valdesa, rozgrywany we Włoszech. Urodzili się w 1892 roku Wincenty Kowalski, generał Brygady Wojska Polskiego, dowódca 8. Dywizji Piechoty w Twierdzy Modlin. W 1905 roku major Jan Górski, wcielony do batalionu elektrotechnicznego w Nowym Dworze Mazowieckim, jeden z inicjatorów utworzenia systemu łączności z krajem, polegającego na zrzucaniu do Polski przeszkolonych spadochroniarzy zwanych cichociemnymi. W 1916 roku w Rzychowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Wiktor Stryjewski, żołnierz powojennego podziemia niepodległościowego. W czasie okupacji niemieckiej był żołnierzem Armii Krajowej w obwodzie Sierpc. Po II wojnie światowej dowodził patrolem bojowym działającym w powiatach Muławskim, Płońskim, Płockim i Sierpeckim. Aresztowany i skazany na karę śmierci wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Wyrok wykonano w więzieniu mokotowskim. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie w kwaterze na Łączce. W 1930 roku w Pułtusku Jerzy Figurski, komandor pilot Wojska Polskiego. W 1959 roku w Raciążu w powiecie płońskim Tomasz Arceusz, piłkarz, trener i menadżer. Swoją karierę rozpoczął w Błękitnych Raciąż.
3: Pozdrawiam wszystkich kibiców. Kibicujemy za Polską, oczywiście.
2: Zmarli w 1939 roku Jan Litewski, urodzony w Raciążu w powiecie płońskim, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego. Zginął pod Długobożem od bratobójczego ognia żołnierzy 2 Batalionu 71. Pułku Piechoty. W 1937 roku w Brodnicy Ernst Barczewski, mazurski pastor ewangelicki, działacz niemieckiej mniejszości narodowej w II RP, poseł na Sejm i senator. Był superintendentem diecezji Działdowo-Brodnica ewangelickiego kościoła unijnego w Polsce. W 1941 roku w nieznanych okolicznościach w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie zginął urodzony w Drążdżewie Kujawach w gminie Krasnosielc w powiecie makowskim ksiądz Antoni Kuśmierczyk. W 1944 roku Gustaw Bilewicz, major artylerii Wojska Polskiego, uczestniczył m.in. w obronie twierdzy Modlin. Po kapitulacji Modlina dostał się do niewoli niemieckiej i został osadzony w obozie Soldau w Działdowie. W 2015 roku Anna Lewicka-Morawska, historyk sztuki, nauczyciel akademicki, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykładała m.in. na Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
4: Jest no dość wąskie grono miłośników sztuki polskiej drugiej połowy XIX wieku i wiadomo, że ta liczba obrazów jest skończona.
5: Tu Radio 7. Brawo!

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Reklama. Tu Radio 7. Radio 7.
5: Radio 7 budzi ludzi.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: A teraz piątkowe wiadomości o 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ponad 100 spóźnionych pociągów, za chwilę o proteście maszynistów, potem obchody 25. rocznicy zamachów w USA i aplikacja ostrzegająca przed gradem, to we Włoszech. Marcin Krzemiński. Około 3 godzin opóźnienia ma Podhalanin. Skład z Krakowa do Świnoujścia to rekordzista, ale nie wyjątek. Od 6 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To po tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła tam pasażerka. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa. Pierwotnie protest miał trwać od północy do północy. Związkowcy skrócili go jednak do południa. Jak wygląda sytuacja na torach, sprawdza Błażej Kulesza.
3: Jak informuje PKP PLK, aktualnie opóźnionych bądź odwołanych jest ponad 110 składów. Jak mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, kolejarze z protestu nie mogą zrezygnować.
4: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
3: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 km na godzinę, pociąg opóźnia swoją jazdę o około 2 minut. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140.
2: A pociągi jeżdżą tam niemal gęsiego, jeden za drugim. PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet bez odstępnego. Pomóc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są na stronach przewoźników i portalu pasażera w internecie. A wracając do katastrofy w Sokolnikach Suchych, być może jeszcze dziś kolejarze udrożnią jeden z torów. Na początku przyszłego tygodnia ma być przywrócona do ruchu cała trasa Radom-Przysucha. Na miejsce katastrofy, w której jedna osoba zginęła i kilkanaście zostało rannych, wciąż przychodzą okoliczni mieszkańcy, palą znicze.
5: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedna wielka żumowiska.
6: Ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał, ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
2: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi radomska prokuratura. Za oceanem dziś obchody 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem. Wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Ćwierć wieku temu terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty. 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku. 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie. 4 miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol. Rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Grad zniszczył mu dach auta, więc stworzył aplikację przed nim ostrzegającą. 21-latek z okolic włoskiej Padwy. Aplikacja studenta ekonomii ma alarmować mieszkańców kilka minut przed nadejściem załamania pogody i już przeszła ponoć test pod koniec sierpnia w okolicach rodzinnych 21-latka. Oprogramowanie opiera się na radarach meteorologicznych, komunikatach obrony cywilnej i zgłoszeniach użytkowników.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polska reprezentacja siatkarzy z przytupem rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Polacy wyszli w podstawowym składzie i w niecałe 80 minut rozgromili w 3 setach do 12, 18 i 20 Portugalię. W trzeciej partii trener Nikola Grbicz wpuścił do gry zmienników, ale jakość gry na tym nie ucierpiała, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
8: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
7: Broniący tytułu Polacy jutro zagrają z Izraelem. Starcie obecnej i za chwilę nowej liderki światowego rankingu będzie ozdobą kobiecego turnieju US Open. O wielkoszumowy tytuł w Nowym Jorku zagrają jutro Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 7-5-6-2, a Kazaszka jej rodaczkę Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Niezależnie od tego, która wygra US Open, od poniedziałku nową liderką rankingu WTA będzie Rybakina. Faworyci nie zawiedli w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie, a Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1, a w meczu z udziałem aż trzech Polaków Slavia Praga straciła 2 gole w samej końcówce i przegrała z Lens 2-3. Naszych zawodników nie było już wtedy na boisku, choć Wiktor Nowak i Oskar Kubiak w barwach czeskiej oraz Michał Skuraś w barwach francuskiej ekipy znaleźli się w wyjściowych składach. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni się od dziś w wielką arenę motorsportu. Rozpoczyna się bowiem ostatnia runda Drift Masters, która wyłoni mistrza Europy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Piotr Więcek przed innym Polakiem Pawłem Korpulińskim. Kluczowe mogą okazać się już dzisiejsze kwalifikacje. To one ustalą układ drabinki turniejowej, mówi prowadzący w klasyfikacji Więcek.
9: Mamy intensywne przygotowywania, testy, sprawdzanie samochodów, trening na symulatorze i same treningi już tak naprawdę w autach.
7: Na błędy prowadzących Polaków czekają dwie ikony tego sportu. Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean.
0: Chłodna noc za nami, ale poranek też bardzo rześki, lepiej, cieplej się dzisiaj o poranku ubrać, no bo rzeczywiście temperatury dzisiaj jednocyfrowe wartości na termometrach w zasadzie w całym naszym regionie w tej chwili, ale i w ciągu dnia szczególnie ciepło nie będzie. Dzisiaj do 17 stopni wzrośnie temperatura. Dzień ma być na ogół pochmurny, chociaż z rozpogodzeniami. O poranku tych rozpogodzeń troszkę jest, zaraz o tym powiem. Ciśnienie delikatnie podwyższone, no i teraz sprawdźmy, co Państwo piszą. Na Facebooku raporty pogodowe od Państwa. U Pani Bernadety w Górznie 6 stopni tylko, ale słonecznie i bez wiatru. Pan Piotr w Nidzicy 7 stopni i pogodnie. U Pani Moniki w Otoczni pod Mławą tylko 7 stopni i mgła. Ojojojojoj. U Pani Hani w Sierpcu teraz świeci słoneczko, niebo bezchmurne, na termometrze 8 stopni. I najcieplej teraz u Pani Izy w Nosarzewie Polnym 10 stopni i niebo pogodne. Zachęcam Państwa do podzielenia się informacją pogodową z Państwa miejscowości na Facebooku, w komentarzach pod dzisiejszym postem. Czekam na raporty. Radio 7. 7 po 7 w Radiu 7. Dzień dobry w piątek.

Już mamy kwadrans po godzinie 7, budzimy Państwa w piątek. A piątek, moi drodzy Państwo, to już 11 dzień września. Dzisiaj Dagna, Jacek i Wincenty obchodzą imieniny. Tak, w kalendarzu znalazłem, jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. No dzisiaj pluchy chyba raczej nie. Czyżby to oznaczało, że zima będzie sucha w tym roku? To się jeszcze okaże. Dziś o 5.30 zaczęło świtać, 3 minuty po godzinie 6.00 słońce wzeszło, zajdzie punktualnie o 19.00, zmierzch o 19.35 i do jesieni tylko 12 dni pozostało. Dzisiaj mamy piątek, czy pan Kracy już wstał?

Od razu człowiekowi lepiej się na sercu robi, jak pan Kracego słyszy rano w radiu, a o 16 może będzie w telewizorze, co? No chyba 40 lat już nie. Ale to i tak wprawia nas w dobry nastrój. 16 po 7.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

24 minuty po godzinie 7 już. Serce rośnie, drodzy Państwo, jak nasi osiągają sukcesy, a nasi sukcesy osiągają oczywiście. Okazuje się, że 13-letni Kacper Kwiatkowski z Ciechanowa będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w darcie. Młody zawodnik ciechanowskiego klubu darta zajął 3. miejsce w cyklu krajowych kwalifikacji, w których rywalizowało blisko 70 zawodników do 18 roku życia. Dzięki temu znalazł się w 4-osobowej reprezentacji Polski. Mistrzostwa Świata JDC odbędą się na Gibraltarze 25 listopada, czyli już za 2 miesiące. No i moi drodzy Państwo, jeszcze warto powiedzieć, że cóż to jest ten dart? No bo tutaj się pewnie zastanawiają co niektórzy. A to do takiej tarczy się rzuca, takimi rzutkami, takiej punktowanej tarczy. No i na tym to tak pokrótce polega. Zupełnie jestem laikiem w tym temacie, ale tak wyczytałem. Więc chyba coś jest na rzeczy. No to młodemu Kacperowi z Ciechanowa gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia. Teraz 26 minut po godzinie 7.

0: No, moi drodzy, i co z tą pogodą na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i Ziemi Dobrzyńskiej? Dajcie znać na Facebooku, czekam. Teraz w 7:30 mamy czas na wiadomości z naszego regionu.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy sprzęt dla powiatu działdowskiego ma pomagać nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Fauna Doliny w Kry w Radzanowie, otwarcie nowej ścieżki. O przyszłości i tożsamości ziemi żuromińskiej, debata regionalistów w ŻCK. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ciągnik, koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, agregaty prądotwórcze i zbiorniki na wodę pitną. Magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Lidzbarku został wyposażony w nowy sprzęt. Zakupy kosztowały 2 300 000 zł. 1 200 000 pochodzi z dofinansowania, a 1 100 000 zł dołożył powiat działdowski. Sprzęt ma być wykorzystywany przede wszystkim podczas klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych, ale nie będzie czekał bezczynnie w magazynie. Na co dzień ma pomagać m.in. przy utrzymaniu dróg i pracach pielęgnacyjnych. Wśród zakupów jest 150-konny ciągnik wyposażony w pługi. Ważną częścią wyposażenia są również zbiorniki na wodę pitną oraz agregaty prądotwórcze. Mają zabezpieczyć mieszkańców w przypadku awarii wodociągów czy długotrwałego braku energii. Zakupy zostały zrealizowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Sprzęt trafił do wybudowanego w ubiegłym roku magazynu w Lidzbarku. Budynek przy Narutowicza 6 i plac 1 Maja w Mławie przejdą rewitalizację. Przy ulicy Narutowicza zaplanowano kompleksową modernizację budynku. Zostanie on docieplony, wymienione będą okna i drzwi oraz źródło ciepła. Prace mają również poprawić efektywność energetyczną obiektu. Zmieni się także jego otoczenie, powstaną nowe podjazdy, patio i ogrodzenie. Drugą częścią inwestycji będzie rewitalizacja placu 1 Maja. Pojawią się tam nowe nawierzchnie, oświetlenie i elementy małej architektury. Uporządkowana zostanie zieleń, posadzone będą nowe drzewa i krzewy. Projekt zakłada również rozwiązania pozwalające na zatrzymywanie i zagospodarowanie wód opadowych. Cała inwestycja będzie kosztowała blisko 5 700 000 zł. Miasto pozyskało na ten cel ponad 4 800 000 zł dofinansowania. Prawie 2 kilometry trasy, drewniane pomosty i tablice prezentujące zwierzęta żyjące w Dolinie w Kry. Dziś w Radzanowie otwarta zostanie nowa ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Fauna Doliny w Kry. Trasa ma służyć mieszkańcom jako miejsce spacerów i rekreacji, ale przede wszystkim pozwolić lepiej poznać przyrodę Doliny Rzeki. Wzdłuż ścieżki ustawiono tablice edukacyjne poświęcone występującym w okolicy zwierzętom. Powstały również drewniane pomosty, ekologiczna altana i oświetlenie LED. Budowa Fauny Doliny w Kry kosztowała prawie 190 000 zł. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Otwarcie ścieżki dziś o godzinie 10 w Radzanowie. Po otwarciu trasa będzie dostępna dla mieszkańców i turystów. Jak wykorzystać lokalne dziedzictwo i jednocześnie stworzyć dobre miejsce do życia dla kolejnych pokoleń? O tym rozmawiali uczestnicy żuromińskiego spotkania Mazowieckiego Kongresu Regionalizmu 2026. Debata odbyła się w Żuromińskim Centrum Kultury. Wzięli w niej udział przedstawiciele miasta i powiatu, lokalnych stowarzyszeń, Żuromińskiej Grupy Historycznej, Radia 7, Urzędu Pracy, Pomocy Społecznej, Powiatowo-Miejskiej Biblioteki oraz Żuromińskiego Centrum Kultury. Jednym z tematów była przyszłość powiatu i warunki, jakie należy tworzyć, żeby mieszkańcy chcieli tu pozostać, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Te potrzeby staramy się realizować w sposób maksymalnie dobry. Dobre drogi, dobre szkoły, dobre narzędzia do nauczania naszej młodzieży, czyli dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne, dobry stan obiektów i dobre przygotowanie kadry pedagogicznej. To są cele, które staramy się osiągać i myślę, że w dużym stopniu osiągamy.
2: Rozmawiano również o tym, co wyróżnia ziemię żuromińską i może stać się jej atutem. Mimo pewnych uciążliwości, powiat ma wiele walorów przyrodniczych, podkreśla Jerzy Rzymowski.
3: Pomimo tego, że ta intensyfikacja gospodarki rolnej powoduje, że te uciążliwości, ale też trzeba pamiętać o tych walorach pozytywnych naszego terenu, naszego powiatu, a więc walory przyrodnicze, dosyć duża lesistość. Warto też wspomnieć o rzece w Krze, która stanowi taki dosyć dobry element do rozwoju turystyki terenowej.
2: Uczestnicy debaty zastanawiali się także nad ochroną lokalnej historii, budowaniem więzi z małą ojczyzną oraz sposobami zainteresowania regionalizmem młodych mieszkańców. Wnioski ze spotkania w Żurominie zostaną przedstawione w poniedziałek w Parku Kultury Młyn w Ciechanowie. Tam podsumowane zostaną debaty z powiatów ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Mazowiecki Kongres Regionalizmu organizują Samorząd Województwa Mazowieckiego i Muzeum Niepodległości w Warszawie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Piątek na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i Ziemi Dobrzyńskiej będzie na ogół pochmurny, chłodny, bo tylko 17 stopni, tyle na dzisiaj prognozują synoptycy. Teraz no, temperatura trochę rośnie, około 10 stopni, ale noc dzisiaj zimna była, to trzeba powiedzieć. Delikatnie podwyższone ciśnienie atmosferyczne mamy. Co u Państwa? Pan Ireneusz na Facebooku napisał: w Marzęcicach słonecznie i już dycha na termometrze. Może, panie Ireneuszu, wszystko przez ten bonyem? I jeszcze powiedzmy sobie, że dzisiaj dzień pochmurny, ale poranek świadczy o tym, że przejaśnienia są, rozpogodzenia są i oby jak najwięcej ich dzisiaj było.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
0: Jeśli państwo do pracy na ósmą, to macie jeszcze 25 minut, żeby się nie spóźnić.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gramo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Potrzebujesz przyczepy lub lawety? W Autoparts Trailers w Mławie znajdziesz przyczepy i lawety Temaret. Sprzedaż i wynajem. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i dostępność od ręki. Mława, ulica Płocka 124. Telefon 780 506 008.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
0: Reklama. Tu Radio 7.

12 minut dzieli nas od godziny 8. Jesień, bo to już za 2 tygodnie, na Warmii i Mazurach wcale nie musi być smutna i ponura. Okazuje się, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zachęca seniorów do korzystania z warmińsko-mazurskiej karty seniora. Jak przypomina marszałek Marcin Kuchciński, karta daje osobom po 60 roku życia dostęp do ulg i specjalnych ofert przygotowanych przez partnerów programu. Zniżki obejmują m.in. kulturę, sport, rekreację, transport i inne usługi. A karta jest bezpłatna i wydawana bezterminowo. I co Państwo na to? Mówiłem, że jesień na Warmii i Mazurach wcale nie musi być smutna i ponura. Na Mazowszu też, o czym też jeszcze Państwa nieraz będziemy informowali. Teraz 12 minut pozostało do godziny 8. Za 12 minut na antenie Radia 7 najnowsze wiadomości z tej dużej polityki. O sporcie też słowo powiemy.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta 600 891 378. Autoserwis Mława, Płocka 91.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.
5: Radio 7.

0: Najnowsze wiadomości o 8 w piątek.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Protest maszynistów. Utrudnienia na kolei możliwe cały dzień. Umorzone śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Rykach. Słodzone cukrem napoje mogą zwiększać ryzyko raka. Marcin Krzemiński. Do południa potrwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych. W tej chwili grubo ponad setka pociągów w kraju ma opóźnienia. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
3: Miałem takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
4: Państwo się spieszą do pracy czy gdzieś na urlop?
3: Trochę do pracy. Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
4: Pani się spieszy?
3: Tak, na konferencję do Warszawy.
5: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
2: Choć protest maszyniści skrócili i potrwa on do południa, nie do północy, jak to pierwotnie planowano, to kolejarze nie mają wątpliwości. Jego skutki będą odczuwalne także później.
6: Część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
2: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Większość przewoźników wprowadziła wzajemne honorowanie biletów, a ci, którzy zrezygnują z przejazdu PKP Intercity, odzyskają całą kwotę wydaną na bilet bez odstępnego. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które tamtej nocy wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Śledczy stwierdzili, że wojsko działało zgodnie z przepisami. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądali lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
2: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią nam od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej jeden słodzony cukrem napój dziennie mają niemal 2,5-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 112 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arena Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna i za chwilę nowa liderka światowego rankingu, zagrają w wielkim finale US Open. Białorusinka pokonała Jessica Pegula 7-5-6-2, a Kazaszka wygrała z faworytką nowojorskiej publiczności Coco Gauff 3-6-6-4-6-4.
9: Amazing match.
8: Świetny mecz. Jestem bardzo szczęśliwa i jednocześnie dumna z tego, jak udało mi się w tym spotkaniu zagrać. Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie, kiedy objęłam prowadzenie, czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało. A dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Hachanowem. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Jutro biało-czerwoni też nie powinni mieć problemów w starciu z Izraelem i dzień później z Macedonią Północną. Trudniejsze spotkania czekają nas na zakończenie fazy grupowej, najpierw z Ukrainą, a potem z grającą przed własną publicznością Bułgarią. Koszykarki Hiszpanii jako ostatnie awansowały do półfinałów Mistrzostw Świata, pokonujące w Berlinie osłabioną kontuzjami Australię 89-66. Wcześniej w najlepszej czwórce zameldowały się broniące tytułu Amerykanki oraz Francja, a także niespodziewanie Niemcy. Gospodynie mistrzostw sensacyjnie rozgromiły dwukrotne mistrzynie Europy z Belgii 93-74. W jutrzejszych półfinałach Niemki zagrają z Francuzkami, a Amerykanki z Hiszpankami. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła czwarte miejsce w krosie w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. Naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło 0,01 sekundy.
9: No jedna setna, ale tak to jest właśnie w sporcie. Przynajmniej są emocje, nie? Co się dzieje? Mogłam paznokieć trochę do przodu, bardziej wysunąć i byłby medal. Trudno, fajnie, że w czołówce. No i jest to taki dobry prognostyk przed tym, co mnie czeka.
8: Dziś Zwolińska powalczy w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce.
0: Mam napisane, że piątek na ogół będzie pochmurny, ale jak patrzymy na niebo, to słońce całkiem śmiało sobie poczyna od samego rana, więc może te prognozy synoptyków się dzisiaj nie sprawdzą. Na razie poranek dosyć pogodny, ale chłodny. Około 10 stopni teraz, w ciągu dnia dzisiaj 17, 18 może i więcej dzisiaj nie będzie. Delikatnie podwyższone ciśnienie atmosferyczne. No i co z tymi chmurami i z tym słońcem? Zobaczymy, jak nam się to rozwinie. Na razie wstępne prognozy są takie, że dzień będzie pochmurny, ale gdyby się utrzymało to, co jest teraz, to myślę, że byłoby całkiem przyjemnie. Radio 7. Dzień dobry, północne Mazowsze, dzień dobry, Działdowszczyzna, witaj, ziemio dobrzyńska, już 7 po 8.

13 po 8 teraz. Zajrzyjmy do kalendarza. Dzisiaj 11 dzień września, dzisiaj piątek. Dagna, Jacek i Wincenty dzisiaj przyjmują życzenia imieninowe. Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. To się jeszcze okaże. Dzisiaj o 5.30 zaczęło świtać, 3 minuty po godzinie 6.00 słońce wzeszło, zachód słońca punktualnie o 19.00, zmierzch o 19.35, no i 12 dni pozostało tylko do jesieni. A dzisiaj piątek, moi drodzy Państwo, już za kilka godzin rozpocznie się weekend. Nie wszyscy mają, ale ci, którzy mają, to już nogami pewnie pod biurkami przebierają niecierpliwie. 14 minut po godzinie 8.00 teraz na zegarze.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.

0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Reklama. Tu Radio 7.

21 minut po godzinie 8 teraz. Dzisiaj protest, drodzy Państwo, na torach. Szczególnie ważna informacja dla tych, którzy postanowili na przykład wyjechać sobie na weekend. No nie będzie to łatwy czas dla Was. O szczegółach protestu na pewno już Państwo wiecie, bo informujemy o tym od wczoraj w wiadomościach. Natomiast ważna informacja jest następująca. W związku z wspomnianym protestem przez cały dzień wzajemnie honorowane są bilety wszystkich kolejowych przewoźników pasażerskich, za wyjątkiem Pendolino. No to chyba to jest dobra wiadomość, prawda? Mimo wszystko, mimo tych wielu niezbyt korzystnych informacji dla podróżnych dzisiaj, to chyba to, że te bilety będą wzajemnie honorowane, myślę, może chociaż troszkę uspokoi Państwa. 23 po 8.

0: I tak oto mamy już w pół do dziewiątej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Synagoga w Radzanowie zostanie uratowana, będzie oddziałem Muzeum Mazowieckiego. Rycerskie dziedzictwo Polski, rycerze opanują Żuromin. Daleka podróż kluczem do wyjścia z dołka, Mławianka gra z rezerwami Jagiellonii. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zabytkowa synagoga w Radzanowie zyska nowe życie. Budynek stanie się oddziałem Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Podpisana została umowa, na mocy której Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego użyczyła obiektu muzeum na 75 lat. Synagoga powstała na początku XX wieku, jest jedną z zaledwie kilku zachowanych w Polsce synagog w stylu neomauretańskim. Jej stan techniczny jest obecnie bardzo zły. Muzeum Mazowieckie będzie mogło pozyskać pieniądze na remont i urządzić w budynku swoją placówkę. Obiekt przypomina o wielokulturowej historii Radzanowa. Żydzi osiedlali się tu już na początku XVIII wieku, a w XIX wieku społeczność żydowska liczyła około 600 osób. Niemal wszyscy radzanowscy Żydzi zostali zamordowani przez Niemców podczas II wojny światowej. Po wojnie synagoga służyła m.in. jako magazyn nawozów, później mieściła się w niej biblioteka. Od 2004 roku należy do Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Nowy oddział muzeum ma służyć mieszkańcom i przyciągać turystów. Dla niewielkiego Radzanowa może stać się również ważnym impulsem do rozwoju. Dwa sołectwa w gminie Bieżuń wspólnie inwestują w budynek w Sadłowie. Mieści się w nim remiza, świetlica oraz siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Pieniądze na prace pochodzą z funduszy sołeckich Sadłowa i Sadłowa Parceli. Modernizacja została rozłożona na etapy. W ubiegłym roku wyremontowano dużą salę, w tym roku środki obu miejscowości przeznaczono na remont dwóch łazienek. Sadłowo i Sadłowo Parcele pokazują, że sąsiednie sołectwa mogą wspólnie przeznaczać pieniądze na inwestycje, z których korzystają ich mieszkańcy, mówi burmistrz Bieżunia Andrzej Sztybor.
3: Sadłowo i Sadłowo Parcele, które razem zawsze współpracują, no widać bardzo duże zmiany, chociażby w okolicy samego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej właśnie w Sadłowie.
2: Nie jest to jedyny taki przykład na terenie gminy. Są również inne miejscowości, które potrafią porozumieć się i wspólnie realizować potrzebne przedsięwzięcia, dodaje burmistrz.
3: Widać to również po funduszu, który też łączony jest pomiędzy miejscowościami Myślny i Kocewo, więc mieszkańcy potrafią się dogadać. Dwie miejscowości mogą się dogadać, wskazać na jakieś priorytety, które będą służyły właśnie wszystkim.
2: Fundusz sołecki daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego decydowania, na co zostanie przeznaczona część gminnych pieniędzy. Pozwala finansować niewielkie lokalne inwestycje, ale jak pokazuje przykład Sadłowa, połączenie sił kilku miejscowości może pozwolić na realizację większych zadań. Obóz rycerski stanie jutro w Żurominie. W parku przy rondzie Jana Pawła II odbędzie się wydarzenie Rycerskie Dziedzictwo Polski od średniowiecza do bohaterów XX wieku. Ma to być niecodzienna okazja do spotkania z historią, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Nasze miasto zaleje historia. Pojawi się bardzo dużo ciekawych, historycznych akcentów. Wygląda na to, że po raz pierwszy będziemy mieli tak bliską okazję poznać historię Polski z różnych okresów, kolorową historię Polski, ale też muzyczną, dźwiękową. Zapraszam wszystkich mieszkańców, bo to będzie naprawdę coś bardzo atrakcyjnego w naszym mieście.
2: W ostatnich dniach zmieniło się miejsce imprezy. Pierwotnie planowana była w innej lokalizacji. Ostatecznie uczestnicy spotkają się w parku przy rondzie Jana Pawła II. Zmiana dotyczy również programu. Zamiast koncertu muzyki dawnej zaplanowano pokazy sokolnictwa. Szczegóły wydarzenia przybliża dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska.
5: Między innymi zobaczymy turnieje rycerskie, turniej łuczniczy i grę terenową. I na te tutaj trzeba przyjść wcześniej, zapisać się w namiocie organizatora. Oczywiście później będą fajne nagrody. Następnie będzie defilada historycznych wojsk polskich, pokazy i warsztaty tańców dawnych, pokazy broni czarnoprochowej, widowiskowe pokazy kawaleryjskie.
2: Impreza rozpocznie się jutro o godzinie 14 i potrwa do 20. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorem jest Żuromińskie Centrum Kultury. Wydarzenie otrzymało dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Sport. Mławianka Mława kontynuuje sezon w trzeciej lidze. Jej następnym rywalem będzie zespół rezerw Jagiellonii Białystok, który przyjmie Dumę Zawkrza na własnym stadionie. Drużyna Marka Gołębiewskiego zaczęła sezon w wyraźnym sportowym dołku. Zaledwie 4 punkty po 7 kolejce to wynik daleko odbiegający od przedsezonowych oczekiwań. Jedyne zwycięstwo Mławianka zanotowała na wyjeździe w meczu otwierającym sezon. Daleki wyjazd do stolicy województwa podlaskiego może być punktem przełomowym. Jaga zajmuje 7 lokatę w ligowej tabeli z zaledwie 1 porażką. Ze znakomitym Beniaminkiem KTS-em Weszło. Ostatnie 2 bezpośrednie starcia między tymi dwoma ekipami zakończyły się zwycięstwem żółto-czerwonych. Mecz odbędzie się jutro o godzinie 15.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Jak twierdzą fachowcy od pogody, piątek na ogół będzie pochmurny, ale z rozpogodzeniami. Na przykład o poranku tych rozpogodzeń jest całkiem sporo. Słońce w wielu miejscach pokazuje swoje oblicze, no ale później jednak tych chmur na niebie będzie też niemało. Dziś tylko 17, maksymalnie 18 stopni, teraz około 11 stopni pokazują termometry na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i ziemi dobrzyńskiej. Ciśnienie minimalnie podwyższone.
1: Tu Radio 7. W regionie numer 1. W regionie numer 1.
0: Radio 7. 25 minut pozostało do 9.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gramo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
0: Reklama.
5: Radio 7.

Lewa jego mać. Do pracy tak podążacie państwo w takim tempie. Za 12 minut będzie godzina 9. Jeśli na 9 macie się nie spóźnić, no to może troszkę szybciej trzeba będzie. No to jeszcze jest wczesna pora, ale do obiadu jeszcze daleko. Natomiast warto już pomyśleć, co na ten obiad. Ja zapraszam państwa na nowy cykl audycji na antenie Radia 7. Co na obiad? Właśnie tak się ten cykl nazywa. O 11:30 inspirujemy państwa. No to właśnie, żeby jakoś tak na stole zrobiło się i regionalnie, i też smacznie. Dzisiaj, bo w tym tygodniu koło gospodyń wiejskich z Wiadrowa w gminie Żuromin opowiada państwo o tym, co można zrobić na obiad. Podpowiem, dzisiaj będziemy robili leczo za 11:09.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: A skoro minęła dziewiąta, posłuchajmy wspólnie, co w kraju i na świecie.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Protest i opóźnienia na kolei, zajrzymy do Poznania i Katowic. Potem podwyżka na autostradzie A2, kolejna w tym roku i nietypowa mobilizacja wyborców. Straszenie piekłem. Marcin Krzemiński. Opóźniony o 185 minut, czyli ponad 3 godziny, Podhalanin do Świnoujścia, podobnie Ślązak do Przemyśla. Tak pół godziny temu prezentowała się tablica odjazdów na Dworcu Głównym w Poznaniu. Po katastrofie kolejowej na przejeździe koło Przysłuchy na Mazowszu maszyniści powiedzieli dość i od północy w całym kraju zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do prędkości 20 km na godzinę. Sprawdziliśmy Poznań, to teraz Śląsk i Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Grzegorz Kozieł.
3: Zwalniali maszyniści przed przejazdami?
4: Nie było zwalnień. Czyli po prostu tam gdzieś jakieś wcześniejsze opóźnienie.
3: Jakoś odczuwalne?
5: Nie. Na razie nie. Kompletnie nie.
6: Odczuwalne było to, że z Wodzisławia do Katowic jechaliśmy 2,5 godziny.
3: Ale to przez ten strajk, myśli pan?
6: Przez remont.
2: Protest potrwa jeszcze 3 godziny do południa, ale według kolejarzy utrudnienia mogą potrwać nieco dłużej. Tak jak na drogach. Na torach korki też muszą się rozładować. No właśnie, skoro o drogach wspomniałem, znów drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł. Za każdą bowiem z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówkę więcej niż dotychczas. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju leki fluoksetyna Aegis Envil Gardło. W przypadku fluoksetyny stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej. W przypadku leku Envil Gardło problem dotyczy niewłaściwego stężenia etanolu. Informacje na temat partii wycofanych leków można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Donald Trump ostro mobilizuje wyborców przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Podczas konwencji republikanów w Dallas powiedział, że ci, którzy nie pójdą głosować, tu cytat, idą do piekła. Wezwał swoich zwolenników do pokonania, jak mówił, komunistów i radykalnej lewicy. Trump zaapelował, by zabrali ze sobą rodziny i znajomych i 3 listopada poszli do urn. 5, 10, a może 15 zł. Kandydaci na prezydenta Krakowa z kolei licytują się w sprawie opłat od turystów, ale decyzja, która ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, leży w gestii rządu. Katarzyna Młynarczyk.
7: Na razie w jednym z projektów mowa o maksymalnie 5 zł za osobę za noc. Monika Piątkowska chce 10 zł i przekonuje, że wyższą stawkę uda się jej jeszcze wywalczyć w dalszych pracach. Poparcie w temacie opłaty dostała od premiera Donalda Tuska.
8: Pani Monika Piątkowska zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
7: O podniesienie stawki chce walczyć także Daria Gosek-Popiołek.
9: W chwili obecnej to konsultuje. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł.
7: Na razie stawki są tylko propozycjami.
2: No ale widać, że stały się ważnym tematem kampanii wyborczej.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 80 minut, 3 szybkie sety i pierwsze zwycięstwo. Polscy siatkarze efektownie zaczęli walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy, gładko pokonując Portugalię. Momentami nisko notowany rywal grał całkiem nieźle, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
11: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
10: Jutro drugi mecz fazy grupowej. Polacy zagrają z Izraelem, który przegrał wczoraj z Ukrainą 1-3. Pierwsza kolejka bez niespodzianek. Najmocniejsze drużyny w Lidze Mistrzów pewnie wygrały swoje mecze. Wczoraj Bayern Monachium pokonał Budę Glimt 5-0, a Manchester United Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. A dziś wracamy do walki o ligowe punkty. Zamykający tabelę Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka zmierzy się z Motorem Lublin, a wieczorem Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. Hitem kolejki będzie jutrzejsze starcie wicemistrza z mistrzem Polski, bo Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań. W niedzielę klasyk Legia Warszawa kontra Widzew Łódź. Takich zawodów jeszcze nigdy nie było. Wieczorem w Budapeszcie ruszają World Athletic Athletics Ultimate Championship, czyli zawody najlepszych z najlepszych. Na starcie wystąpi 8 Polaków na czele ze zwycięzcami finałów Diamentowej Ligi Klaudią Kazimierską, która tydzień temu ustanowiła rekord kraju na 1500 metrów, i Mateuszem Kołodziejskim skoków z wyż. Nowe mistrzostwa to jednak nie impreza docelowa, mówi Tomasz Majewski, wiceszef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
12: To nie jest nasza impreza, mimo że rzeczywiście będą z Orzełkiem na piersi startować i część naszych też walczy, bo to będzie takie podsumowanie sezonu, no potem tylko już Memoriał Janusza Kusocińskiego, który będzie naprawdę kończył sezon na całym świecie.
10: Zawody mają się odbywać co 2 lata na przemian z mistrzostwami świata. I jeszcze Vuelta Espania. Szwajcar Stefan King wygrał 18 etap jazdy indywidualną na czas z metą w Jerez de la Frontera. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.
0: Jak na Facebooku pisze pani Dorota, w Ciechanowie 10 stopni i piękne słońce nad Ciechanowem, bezwietrznie. W Mławie teraz 12 stopni, też słońce. W Sierpcu najcieplej, w tej chwili w Sierpcu 13 stopni, również słonecznie. No i moi drodzy państwo, mam napisane, że dzisiaj będzie dużo chmur i generalnie piątek będzie pochmurny. I jak ja mam to skomentować, patrząc na to słońce teraz? No nie wiem. Zobaczymy, co dzień nam przyniesie. Synoptycy twierdzą, że dzisiaj do 17 stopni wzrośnie temperatura, może 18, to w najcieplejszym momencie dnia i dzień będzie na ogół pochmurny. Jaki będzie weekend? O tym Jarek Wydra opowie państwu dzisiaj po południu. A to już 6 po 9. Udanego dnia i całego weekendu koniecznie z Radiem 7 w głośniku.

0: Reklama. Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i na miastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
1: Sprzedam suche drewno kominkowe i opałowe, pocięte i połupane, brzoza i dąb. Możliwość transportu. Telefon 505 181 874. 505 181 874.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień września. W 1524 roku Rafał Leszczyński przyjął sakrę biskupią, oficjalnie obejmując urząd biskupa płockiego. W 1768 roku Michał Hieronim Krasiński powierzył Joachimowi Potockiemu stanowisko regimentarza Konfederacji. Krasiński jest pochowany w Krasnem w powiecie przasnyskim. W 1831 roku na terenie zespołu klasztornego w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim rozpoczęły się obrady rządu i Sejmu Królestwa Polskiego. Wydarzenie to zostało upamiętnione tablicą. W 1939 roku urodzony w Pułtusku ksiądz Tadeusz Ciborowski został aresztowany w ramach operacji Tannenberg. Zmarł prawdopodobnie w obozie KL Soldau w Działdowie. W 1940 roku urodzony w Różkowie w gminie Gołymin ośrodek w powiecie ciechanowskim pilot Henryk Szczęsny zniszczył u ujścia Tamizy Messerschmitta Bf 110. W 1959 roku miała miejsce premiera spektaklu telewizyjnego Księga Apokryfów. Jedną z głównych ról zagrał urodzony w Płońsku Konstanty Pongowski. W 1979 roku odbyła się premiera filmu psychologicznego Zerwane cumy, w którym rolę Staśka zagrał urodzony w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim Zdzisław Szymański. W 2004 roku urodzony w Nowym Mieście Lubawskim Krzysztof Szczawiński wygrał wyścig kolarski Tour de Colline de Chianti Valdesa, rozgrywany we Włoszech. Urodzili się w 1892 roku Wincenty Kowalski, generał Brygady Wojska Polskiego, dowódca 8. Dywizji Piechoty w Twierdzy Modlin. W 1905 roku major Jan Górski, wcielony do batalionu elektrotechnicznego w Nowym Dworze Mazowieckim, jeden z inicjatorów utworzenia systemu łączności z krajem, polegającego na zrzucaniu do Polski przeszkolonych spadochroniarzy zwanych cichociemnymi. W 1916 roku w Rzychowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Wiktor Stryjewski, żołnierz powojennego podziemia niepodległościowego. W czasie okupacji niemieckiej był żołnierzem Armii Krajowej w obwodzie Sierpc. Po II wojnie światowej dowodził patrolem bojowym działającym w powiatach Mławskim, Płońskim, Płockim i Sierpeckim. Aresztowany i skazany na karę śmierci wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Wyrok wykonano w więzieniu mokotowskim. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie w kwaterze na Łączce. W 1930 roku w Pułtusku Jerzy Figurski, komandor pilot Wojska Polskiego. W 1959 roku w Raciążu w powiecie płońskim Tomasz Arceusz, piłkarz, trener i menadżer. Swoją karierę rozpoczął w błękitnych Raciąż.
3: Pozdrawiam wszystkich kibiców. Kibicujemy za Polską, oczywiście.
2: Zmarli w 1939 roku Jan Litewski, urodzony w Raciążu w powiecie płońskim, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego. Zginął pod Długobożem od bratobójczego ognia żołnierzy 2. Batalionu 71. Pułku Piechoty. W 1937 roku w Brodnicy Ernst Barczewski, mazurski pastor ewangelicki, działacz niemieckiej mniejszości narodowej w II RP, poseł na Sejm i senator. Był superintendentem diecezji Działdowo-Brodnica Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Polsce. W 1941 roku w nieznanych okolicznościach w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie zginął urodzony w Drążdżewie Kujawach w gminie Krasnosielc w powiecie makowskim ksiądz Antoni Kuśmierczyk. W 1944 roku Gustaw Bilewicz, major artylerii Wojska Polskiego, uczestniczył m.in. w obronie twierdzy Modlin. Po kapitulacji Modlina dostał się do niewoli niemieckiej i został osadzony w obozie Soldau w Działdowie. W 2015 roku Anna Lewicka Morawska, historyk sztuki, nauczyciel akademicki, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykładała m.in. na Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
4: Jest dość wąskie grono miłośników sztuki polskiej drugiej połowy XIX wieku i wiadomo, że ta liczba obrazów jest skończona.
5: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gramo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: zobaczyć nas.
1: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania, Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Protest na kolei i wyrozumieli pasażerowie, od tego zaczniemy. Potem Ukraina i niespodziewana wizyta polskiego wicepremiera. Będzie też sport i łatwa wygrana naszych siatkarzy. Marcin Krzemiński. Blisko 85 godzin są już łącznie opóźnione pociągi w całym kraju. Od północy trwa protest maszynistów. Zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Domagają się od państwa poprawy bezpieczeństwa. Na wszystko to po tragedii w Sokolnikach Suchych. W środę na przejeździe pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Zginęła jedna osoba. Ciężko ranny został m.in. maszynista składu. W Krakowie zapytaliśmy pasażerów, co myślą o takiej w formie protestu.
3: Myślę, że on jest jak najbardziej zasadny ze względu na to, jak dużo ostatnio było wypadków na tych torach kolejowych. Słuszny protest, no.
4: Ja popieram protest jak najbardziej. Całkiem rozsądnie wyglądają te opóźnienia na temat.
2: Protest maszynistów ma się zakończyć w południe, ale utrudnienia spowodowane akcją mogą potrwać nawet do jutra. Dziś też, ale w Warszawie protest pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, przejmie obcy kapitał. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier poinformował o niej osobiście w mediach społecznościowych. Program wizyty na razie nie jest znany. Ma ona być wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych. Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2. To było ich 14. spotkanie i już 10. wygrana Sabalenki. Białorusinka, przypomnę, walczy o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
5: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
6: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć.
5: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbic wysłał wczoraj do boju swoje największe gwiazdy. A czy jutro z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
2: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 0.

0: 00157 609 00157.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.

0: Minęła godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Unijne wsparcie trafiło do regionu Ostrołęckiego. Sprawdzimy, co uda się zrealizować dzięki tym funduszom. W programie także o kolejnym rekordzie w kolejach mazowieckich. A na koniec zaprosimy na ostatni w tym roku Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Ogromne wsparcie unijne trafiło do regionu Ostrołęckiego. Blisko 23 miliony złotych pozwoli na uruchomienie Centrum Usług Społecznych w Ostrołęce oraz w gminie Szulborze Wielkie, a także na rewitalizację czterech obiektów tworzących historyczny kompleks ratusza miejskiego w Ostrołęce. To ważne inwestycje, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
3: Usługi społeczne dla mieszkańców są bardzo ważne i rozszerzamy te usługi. To już nie są te miejskie pomocy społeczne, tylko rozszerzamy te usługi. A jeśli chodzi o rewitalizację, szanowni państwo, to wszyscy wiemy, że te budynki po prostu potrzebowały rewitalizacji. Są cztery budynki.
2: Te projekty ułatwią życie mieszkańcom Ostrołęki i okolic, podkreśla prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
4: Chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do tej urzędniku był zdecydowanie łatwiej. Więc ten remont naprawdę będzie miał charakter generalny i kapitalny.
2: Gmina Szulborze Wielkie dzięki wsparciu otworzy Centrum Usług Społecznych, w którym wsparcie otrzyma kilkudziesięciu mieszkańców gminy, w tym m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności.
1: Warto wiedzieć.
2: Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił dom oraz pracownię Wojciecha Fangora i jego żony w Błędowie. Piecze nad miejscem, w którym przez lata powstały dzieła jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku, będzie sprawowało Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Chcemy udostępnić to miejsce zwiedzającym, ale także artystom, mówi marszałek Adam Strudzik.
5: To będzie takie miejsce, do którego będą mogli przyjeżdżać i turyści, i znawcy sztuki, ale też młodzi na przykład artyści, przedstawiciele uczelni plastycznych czy sztuk wyższych związanych ze sztuką.
2: W domu Wojciecha Fangora w Błędowie będą prezentowane dzieła, archiwalia i pamiątki związane z artystą i jego twórczością. Położona nad rzeką Mogielanką, posiadłość to dawny młyn otoczony rozległym parkiem o powierzchni blisko 2 hektarów. Nabycie przez Samorząd Województwa Nieruchomości w Błędowie jest wynikiem wieloletnich rozmów, zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski.
6: Rozpoczęliśmy kilka lat temu rozmowy z fundacją, z panem Piotrem Patkowskim jako prezesem fundacji Fangora. Element, który był dla nas bardzo ważny, to odkupienie od właścicieli, a więc pana Piotra, fundacji, odkupienie nieruchomości, gdzie tworzył Fangor, gdzie ostatnie lata życia spędził i stworzył coś wyjątkowego.
2: A więcej o fundacji Wojciecha Fangora i twórczości artysty można usłyszeć w najnowszym odcinku podcastu Halo tu Mazowsze.
1: Czy wiesz, że...
2: Już po raz 16 Samorząd Województwa Mazowieckiego przyzna nagrody najbardziej aktywnym i zaangażowanym wolontariuszom oraz liderom społecznym. Kandydatów do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu można zgłaszać do 30 września. Celem konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu jest nagrodzenie wolontariuszy i liderów społecznych, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
7: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców. Chcemy uhonorować tych najlepszych, więc zachęcamy bardzo serdecznie.
2: A na laureatów czekają nagrody finansowe. Wolontariusze indywidualni otrzymają 3000 zł, grupy oraz szkolne i studenckie koła wolontariatu 4000 zł, a laureat w kategorii specjalnej otrzyma 5000 zł.
1: W drodze.
2: Coraz więcej osób chce podróżować pociągami kolei mazowieckich. Spółka odnotowała znakomity wynik przewozowy po pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku. W pierwszym półroczu liczba pasażerów wzrosła o ponad 4 miliony w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku. Na dynamiczny rozwój spółki wpływa wiele czynników, podkreśla Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
8: Dynamiczny rozwój spółki jest możliwy dzięki konsekwentnej realizacji strategii taborowej, obejmującej zarówno modernizację pojazdów starszego typu, ale przede wszystkim zakupu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
2: Obecnie Koleje Mazowieckie stanowią ponad 16,5% całego rynku kolejowego w Polsce.
1: Gdzie na weekend?
2: To już ostatni Mazopiknik w tym roku. Impreza kończąca cały cykl odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim. Tradycyjnie na uczestników czeka moc atrakcji i wydarzeń, a w tym roku było w czym wybierać, podkreślają mieszkańcy Mazowsza biorący udział w piknikach.
9: Bardzo dobrze, bo u nas tak mało tych badań jest ciągle, także dobrze, bo wszystko można sobie zrobić.
10: Proszę, człowiek nie ma czasu się na co dzień badać, bo pracuje, jest zagoniony, a tak jest okazja przyjść od ręki za darmo.
11: Teraz robiłem badania, płuca.
12: Dla dzieciaków wszystkie są interesujące i jesteśmy właśnie dzieciaczkami, tam biorą udział w graniu. I...
13: No jak najbardziej, integracja jest bardzo potrzebna, także my jesteśmy bardzo zadowoleni. No coś się dzieje, oby się nadal działo.
2: Gwiazdą wieczoru w sobotę będzie Kamil Bednarek. Mazopiknik rozpocznie się o 13 w Twierdzy Modlin.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
14: Reklama. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
15: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
16: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
17: Co na obiad?
18: Co jemy na obiad?
19: Mamo, a co na obiad?
14: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Glam Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tysiące minut opóźnieni, jeszcze godzinę potrwa protest na kolei. Mija ćwierć wieku od ataku na World Trade Center. Są pełne wyniki tegorocznych matur. Marcin Krzemiński. O ponad 5 tysięcy minut były rano opóźnione pociągi w Polsce. Trwa protest maszynistów. Zwalniają przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. To apel do rządzących o zajęcie się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. Czarę goryczy przelała katastrofa kolejowa koło Przycuchy na Mazowszu. Pasażerowie dziś na ogół wyrozumieli, choć protest na pewno nie ułatwia im życia.
3: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet na Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
4: Na razie 20 minut do Kędzierzyna.
5: Pociąg opóźniony o godzinę.
6: Skąd, dokąd?
5: No z Katowic do Warszawy.
7: Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to był opóźniony mój pociąg 17 minut.
2: Mówią pasażerowie na dworcu w Katowicach. Protest potrwa jeszcze godzinę, ale jego skutki mogą być odczuwalne nawet do jutra. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej 90 na moście nad Wisłą pod Kwidzynem. Jedno z aut to radiowóz. Jak przekazują strażacy, 4 osoby zostały poszkodowane. Przejazd przez most między miejscowościami Jeleń i Baldram jest w tej chwili zablokowany. Na miejscu trwa akcja służb. To był atak, który zmienił wszystko. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w charakterystyczne wieże na Manhattanie. Oba 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu niespełna 2 godzin. Cezary Jaszczyk.
8: W zamachach z 11 września zginęło dokładnie 2977 osób. 8 z nich było polskiego pochodzenia. Tej tragedii nie da się zapomnieć, wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. To nadal szok. Trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. Nowy Jork, jak co roku, upamiętnie ofiary zamachu. Główna ceremonia zacznie się około 14:30 polskiego czasu.
2: Dodam, że 3 z porwanych samolotów uderzył w Pentagon w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii. Po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników niespełna 80%. Zmarła Barbara Tokarska Jola, uczestniczka Powstania Warszawskiego. W trakcie zrywu służyła na Mokotowie jako sanitariuszka. Kilka tygodni temu skończyła 102 lata. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samopołudnie, druga w październiku.

0: Stanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry Państwu, z tej strony Daniel Brewczyński, sołtys wsi Wiadrowo. Dzisiaj będzie danie, które idealnie pasuje do końcówki sezonu grillowego. Bo wiadomo, na grilla człowiek nakupi jak na wesele kiełbasy, karkówki, kurczaka, a potem nagle się okazuje, że trochę tego wszystkiego zostało. I tu nasuwa się pytanie, co z tym zrobić? Wyrzucić? Absolutnie nie. U nas nic się nie marnuje. Z resztek po grillu zrobimy porządne swojskie leczo. No to startujemy. Potrzebujemy około 0,5 kg mięsa z grilla, może to być karkówka, kiełbasa, kurczak albo mieszanka tego, co zostało. Do tego 2 lub 3 duże cebule, 2 papryki, 1 średniej wielkości cukinia, około 0,5 kg pomidorów w puszce, ewentualnie świeżych pokrojonych. Przyda się też kawałek boczku, jeśli akurat mamy go pod ręką oczywiście. Na początek kroimy cebulę i wrzucamy ją do dużego garnka. Dodajemy odrobinę oleju i podsmażamy, aż cebula się zeszkli. I tutaj ważna rzecz. Nie żałujemy garnka. Leczo najlepiej wychodzi w takim, w którym łyżka ma gdzie popływać. Teraz kroimy paprykę i cukinię. Wrzucamy do cebuli i chwilę wszystko razem dusimy. Następnie przychodzi największy bohater naszego dzisiejszego przepisu, czyli mięso pogrillowe. Kroimy je w większą kostkę i wrzucamy do garnka. Takie mięso ma już swój charakter, bo dostało go wcześniej z ognia z grilla. Trochę dymnego aromatu i przypraw. Dzięki temu nasze leczo będzie miało smak, którego nie da się uzyskać z samego świeżego mięsa. Dodajemy pomidory, łyżkę koncentratu pomidorowego, słodką paprykę, odrobinę ostrej papryki, sól i pieprz. Jeśli ktoś lubi, może dorzucić ząbek lub 2 czosnku. Wszystko mieszamy i dusimy na małym ogniu około 20 do 30 minut. I teraz najważniejsza zasada sołtysa. Leczo się nie spieszy. Niech sobie spokojnie pyrka, warzywa zmiękną, smaki się połączą, a mięso odda swój grillowy aromat. Na koniec próbujemy. Jeśli trzeba, doprawiamy, a jeżeli leczo wyszło za gęste, można dodać odrobinę wody lub bulionu. I mamy gotowe. Porządne, pachnące swojskie leczo z mięsem pogrillowym, do którego świeży chleb i człowiek już wie, że nic z grilla się nie zmarnowało, a obiad zrobił się praktycznie sam.
4: Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania, Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Firma Kormes, Zbigniew Korczak, zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
0: Reklama. Tu Radio 7. Brawo.

0: minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy. I jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
3: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
4: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
5: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
2: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział PWK Kasprzak.
6: To znaczy mamy ten obraz, który powinien być po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
2: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z 3 bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
7: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
2: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.

Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Reklama.
3: Zbliża się godzina 13.
2: To są wiadomości Radia 7.
4: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy. I jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska-Bis. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
5: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
6: Lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
7: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
4: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Paweł Kasprzak.
8: To znaczy mamy ten obraz, który powinien być po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
4: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z 3 bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
9: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
4: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gramo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania, Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
0: Reklama.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy. I jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
3: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
4: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
5: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
2: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Paweł Kasprzak.
6: To zaciemniamy ten obraz, który powinien bić po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
2: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić, jadąc osobówką, 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z trzech bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
7: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
2: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy sprzęt dla powiatu działdowskiego ma pomagać nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Telewizory dla Mławskiego Hospicjum sprzęt przekazała miejscowa firma Fauna Doliny w Kry w Radzanowie. Otwarcie nowej ścieżki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ciągnik, koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, agregaty prądotwórcze i zbiorniki na wodę pitną. Magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Lidzbarku został wyposażony w nowy sprzęt. Zakupy kosztowały 2 300 000 zł. 1 200 000 pochodzi z dofinansowania, a 1 100 000 dołożył powiat działdowski. Sprzęt ma być wykorzystywany przede wszystkim podczas klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych, ale nie będzie czekał bezczynnie w magazynie. Na co dzień ma pomagać m.in. przy utrzymaniu dróg i pracach pielęgnacyjnych. Wśród zakupów jest 150-konny ciągnik wyposażony w pługi. Ważną częścią wyposażenia są również zbiorniki na wodę pitną oraz agregaty prądotwórcze. Mają zabezpieczyć mieszkańców w przypadku awarii wodociągów czy długotrwałego braku energii. Zakupy zostały zrealizowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Sprzęt trafił do wybudowanego w ubiegłym roku magazynu w Lidzbarku. Pacjenci hospicjum w Mławie otrzymali nowe telewizory. Trafiły do placówki działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. To efekt wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej Bądźmy Razem oraz Centrum Usług Społecznych w Mławie. Organizacje zwróciły się z prośbą o pomoc do mławskiej firmy produkującej sprzęt elektroniczny. Nowe urządzenia mają przede wszystkim umilić czas pacjentom hospicjum i poprawić komfort ich pobytu w placówce. W przekazaniu telewizorów uczestniczyli przedstawiciele sponsora oraz władz miasta. Prawie 2 kilometry trasy, drewniane pomosty i tablice prezentujące zwierzęta żyjące w Dolinie w Kry. Dziś w Radzanowie otwarta została nowa ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Fauna Doliny w Kry. Trasa ma służyć mieszkańcom jako miejsce spacerów i rekreacji, ale przede wszystkim pozwolić lepiej poznać przyrodę Doliny Rzeki. Wzdłuż ścieżki ustawiono tablice edukacyjne poświęcone występującym w okolicy zwierzętom. Powstały również drewniane pomosty, ekologiczna altana i oświetlenie LED. Budowa Fauny Doliny w Kry kosztowała prawie 190 tysięcy złotych. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Trasa jest już dostępna dla mieszkańców i turystów. Jak wykorzystać lokalne dziedzictwo i jednocześnie stworzyć dobre miejsce do życia dla kolejnych pokoleń? O tym rozmawiali uczestnicy żuromińskiego spotkania Mazowieckiego Kongresu Regionalizmu 2026. Debata odbyła się w Żuromińskim Centrum Kultury. Wzięli w niej udział przedstawiciele miasta i powiatu, lokalnych stowarzyszeń, Żuromińskiej Grupy Historycznej, Radia 7, Urzędu Pracy, Pomocy Społecznej, Powiatowo-Miejskiej Biblioteki oraz Żuromińskiego Centrum Kultury. Jednym z tematów była przyszłość powiatu i warunki, jakie należy tworzyć, żeby mieszkańcy chcieli tu pozostać, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Cykl spotkań, który ma właśnie poruszyć temat regionalizmu w każdym powiecie, bo tak naprawdę w każdym powiecie rozmawiamy o tym, jak regionalizm jest ważny, jaka jest jego rola, ale przede wszystkim o tym, jakie są pomysły na to, żeby ten regionalizm rzeczywiście żył w dzisiejszych czasach, bo o historii mówimy dużo, historię wspominamy, ale co zrobić, żeby ten regionalizm rzeczywiście znalazł swoje odzwierciedlenie w najbliższych latach.
2: Rozmawiano również o tym, co wyróżnia ziemię żuromińską i może stać się jej atutem. Mimo pewnych uciążliwości, powiat ma wiele walorów przyrodniczych, podkreśla Jerzy Rzymowski.
4: Strażnik pamięci to jesteśmy nim od początku i będziemy nadal. Współczesny regionalizm, no bez niego też by nie dało się nic zrobić. To jest oczywiste. Odkrywa się ciągle jakieś nowe rzeczy, również z historii. Nowe pokolenia powstają, rosną ludzie i trzeba ich uczyć właśnie w tym regionalizmie.
2: Uczestnicy debaty zastanawiali się także nad ochroną lokalnej historii, budowaniem więzi z małą ojczyzną oraz sposobami zainteresowania regionalizmem młodych mieszkańców. Wnioski ze spotkania w Żurominie zostaną przedstawione w poniedziałek w Parku Kultury Młyn w Ciechanowie. Tam podsumowane zostaną debaty z powiatów ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Mazowiecki Kongres Regionalizmu organizują Samorząd Województwa Mazowieckiego i Muzeum Niepodległości w Warszawie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Pogoda.
2: Dziś 17 stopni w regionie. W weekend nieznacznie cieplej. Jutro częściowe zachmurzenie i 18 stopni. W niedzielę 19 i pochmurno. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie stabilne. I jeszcze zaproszenie. Dziś zaglądamy do Syberii. Jak działa tamtejsze koło gospodyń wiejskich Syberianki? Co daje wspólne działanie i dlaczego warto angażować się w życie swojej miejscowości? O kole lokalnej społeczności, wspólnych inicjatywach, tradycji i ludziach, którym chce się działać. Opowiedzą Ewa Kleniewska i Katarzyna Kleniewska z KGW Syberianki z Syberii. Rozmowa na antenie Radia 7 dziś po 16. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Tu Radio 7 w regionie.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gramo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy i jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
3: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
4: Lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
5: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
2: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Pawła Kasprzaka.
6: To znaczy mamy ten obraz, który powinien bić po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
2: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z trzech bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
7: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
2: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania, Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy asfalt na oku Lickiego w sierpcu. Do końca prac niecałe 3 tygodnie. 30 komputerów dla żuromińskiej szkoły. Sprzęt przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rycerskie dziedzictwo Polski. Rycerze opanują Żuromin. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Przebudowa ulicy Oku Lickiego w sierpcu wchodzi w ostatnią fazę. Na modernizowanym odcinku układana jest już nowa nawierzchnia. Według zapowiedzi miasta wszystkie prace mają zakończyć się do końca września. To drugi etap przebudowy ulicy. W ramach inwestycji budowana została konstrukcja jezdni, powstają nowe chodniki i zatoki postojowe. Modernizowane jest również odwodnienie. Oku Lickiego jest ważną ulicą dla mieszkańców tej części Sierpca, a jej wcześniejsze odcinki zostały już zmodernizowane, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: Droga, która już w części była realizowana ze środków zewnętrznych 2-3 lata temu, piękne chodniki, ścieżka rowerowa, wygodny i równy asfalt. Zabrakło wtedy około 300-400 metrów. Na ten cel udało się pozyskać środki z Funduszu Dróg i możemy dokończyć ten fragment do ulicy Narutowicza.
2: Obecne prace pozwolą dokończyć przebudowę. Po ich zakończeniu ulica Oku Lickiego ma być również wygodnym skrótem dla mieszkańców przemieszczających się w różnych kierunkach miasta, dodaje burmistrz.
3: Będzie to, uważam, idealny skrót dla mieszkańców osiedla Jana Pawła, żeby wyjechać z Sierpca w kierunku na Ligowo lub ulicą Tragutta i Świętokrzyską na obwodnicę do Płocka czy do Warszawy.
2: Przebudowa kosztuje ponad 1 000 000 zł. Ponad 860 tysięcy złotych Sierpc pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze we wrześniu kierowcy będą mogli korzystać z całej przebudowanej ulicy. 30 komputerów trafiło do Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie. Sprzęt przekazała szkole Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To komputery typu all-in-one, czyli urządzenia, w których komputer i monitor stanowią jedną całość. Sprzęt wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły i będzie wykorzystywany podczas zajęć, przede wszystkim w kształceniu zawodowym. W pozyskanie komputerów zaangażował się zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żurominianin Marek Budzich. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli również starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, dyrektor szkoły Wojciech Smoliński, wicedyrektor Ewa Janulewska oraz kierownik szkolenia zawodowego Jacek Gowin. Obóz rycerski stanie jutro w Żurominie. W parku przy rondzie Jana Pawła II odbędzie się wydarzenie Rycerskie Dziedzictwo Polski od średniowiecza do bohaterów XX wieku. Ma to być niecodzienna okazja do spotkania z historią, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Nasze miasto zaleje historia. Pojawi się bardzo dużo ciekawych, historycznych akcentów. Wygląda na to, że po raz pierwszy będziemy mieli tak bliską okazję poznać historię Polski z różnych okresów, kolorową historię Polski, ale też muzyczną, dźwiękową. Zapraszam wszystkich mieszkańców, bo to będzie naprawdę coś bardzo atrakcyjnego w naszym mieście.
2: W ostatnich dniach zmieniło się miejsce imprezy. Pierwotnie planowana była w innej lokalizacji. Ostatecznie uczestnicy spotkają się w parku przy rondzie Jana Pawła II. Zmiana dotyczy również programu. Zamiast koncertu muzyki dawnej zaplanowano pokazy sokolnictwa. Szczegóły wydarzenia przybliża dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska.
5: Między innymi zobaczymy turnieje rycerskie, turniej łuczniczy i grę terenową. I na te tutaj trzeba przyjść wcześniej, zapisać się w namiocie organizatora. Oczywiście później będą fajne nagrody. Następnie będzie defilada historycznych wojsk polskich, pokazy i warsztaty tańców dawnych, pokazy broni czarnoprochowej, widowiskowe pokazy kawaleryjskie.
2: Impreza rozpocznie się jutro o godzinie 14 i potrwa do 20. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorem jest Żuromińskie Centrum Kultury. Wydarzenie otrzymało dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Sport. Mławianka Mława kontynuuje sezon w trzeciej lidze. Jej następnym rywalem będzie zespół rezerw Jagiellonii Białystok, który przyjmie Dumę Zawkrza na własnym stadionie. Drużyna Marka Gołębiewskiego zaczęła sezon w wyraźnym sportowym dołku. Zaledwie 4 punkty po 7. kolejce to wynik daleko odbiegający od przedsezonowych oczekiwań. Jedyne zwycięstwo Mławianka zanotowała na wyjeździe w meczu otwierającym sezon. Daleki wyjazd do stolicy województwa podlaskiego może być punktem przełomowym. Jaga zajmuje 7. lokatę w ligowej tabeli z zaledwie 1 porażką ze znakomitym Beniaminkiem KTS Weszło. Ostatnie 2 bezpośrednie starcia między tymi 2 ekipami zakończyły się zwycięstwem żółto-czerwonych. Mecz odbędzie się jutro o godzinie 15.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dziś 17 stopni w regionie, w weekend nieznacznie cieplej. Jutro częściowe zachmurzenie i 18 stopni, w niedzielę 19 i pochmurno. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie stabilne. I jeszcze zaproszenie. Dziś zaglądamy do Syberii. Jak działa tamtejsze koło gospodyń wiejskich Syberianki? Co daje wspólne działanie i dlaczego warto angażować się w życie swojej miejscowości? O kole, lokalnej społeczności, wspólnych inicjatywach, tradycji i ludziach, którym chce się działać, opowiedzą Ewa Kleniewska i Katarzyna Kleniewska z KGW Syberianki z Syberii. Rozmowa na antenie Radia 7 dziś po 16. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gramo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy i jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
3: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
4: Lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
5: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
2: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Pawła Kasprzaka.
6: Wchodzimy w szczegóły. To znaczy, mamy ten obraz, który powinien bić po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
2: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić, jadąc osobówką, 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z 3 bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
7: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
2: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.

0: Gość Radia 7.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, audycja Gość Radia 7. Dziś jesteśmy przy wspólnym stole i przedstawiamy koła gospodyń wiejskich. No i dziś Syberianki z Syberii w gminie Strzegowo. Koła gospodyń wiejskich to przede wszystkim ludzie, których łączy energia, pomysły i chęć wspólnego działania. I te panie też taka energia łączy. Ze mną są pani Ewa Kleniewska, przewodnicząca koła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I pani Katarzyna Kleniewska, członkini koła. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Zaczniemy od takiego pytania, skąd się wziął pomysł na koło i kiedy powstałyście? Jak to wyglądało?
3: Nasze koło jest rejestrowane od 2019 roku, ale inicjatorem powstania naszego koła był dawny nasz wójt, pan Wiesław Zalewski. Był kiedyś na spotkaniu ze strażą, gdzie my byłyśmy również i zachęcił nas do założenia takiego koła.
4: Rzucił pomysł, ziarenko zakiełkowało, jedno spotkanie, drugie i podjęliśmy decyzję o reaktywacji KGW Syberianki.
2: I bardzo ważne słowo, reaktywacja, bo panie mnie uczęstowały przed naszym spotkaniem pięknym albumem dotyczącym koła gospodyń wiejskich z Syberii, ale z lat 70.
3: Tak. Była pani, która prowadziła te koło i była przewodniczącą tego koła, prowadziła kronikę od 1975 roku. My same jesteśmy bardzo zaskoczone, że tyle się działo w naszej wiosce.
2: No tak, oglądałem te zdjęcia, to aktorzy z najważniejszych filmów tamtej epoki. Dom, Jan Serce, Janosik, ci aktorzy byli w Syberii.
4: No nie spodziewalibyśmy się takich sław w naszej miejscowości.
2: Ile osób dziś tworzy koło i kto może do was dołączyć? Czy panowie również mają swoją szansę, czy raczej na bok?
3: W naszym kole jest obecnie 33 członków, bo mamy 12 członków, czyli panów, którzy naprawdę wspierają nas.
4: Kobiety są płcią piękną w naszym kole, ale czasem ta męska ręka jest niezbędna.
2: Od czarnej roboty.
4: Od czarnej roboty, chociażby podczas rozkładania namiotów, prac fizycznych bardzo się nam przydają, ale też są głównymi jurorami, jeżeli chodzi o nasze kulinarne próby.
2: A spryciarze.
3: No twierdzą, że mają lepsze kubki smakowe.
2: Też bym tak mówił. Co sprawia, że chcecie się tak razem spotykać? Bardziej chodzi o te wspólne przedsięwzięcia, konkursy, imprezy. Czy macie taką ochotę, żeby tak razem pobyć?
4: Myślę, że najważniejszą jest potrzeba jednoczenia się. Kiedyś ludzie siadali na ławkach przed domem, pomagali sobie w polu, czuli się częścią jednej społeczności. Współczesny świat i nowinki techniczne ułatwiają kontakt z człowiekiem po drugiej stronie globu, ale niekoniecznie z tym sąsiadem za przysłowiową miedzą. Dzięki współpracy przy różnych okazjach oraz projektach znacznie zaciśniamy więzi z sąsiadami.
2: Jak wygląda takie koło od kuchni? Jak często się spotykacie i co robicie podczas takiego zwykłego spotkania?
4: Staramy się spotykać minimum raz w miesiącu, chociaż to też zależy od sezonu. W okresie jesiennym zdarza nam się spotykać częściej. Robimy wspólne przetwory, przed świętami zdarzało nam się robić razem pierogi.
2: Przed takimi wydarzeniami też się spotykacie? No, na przykład jest konkurs, tu jeden, drugi. Wygrałyście ostatnio nasz konkurs tutaj Radia 7. Dużo siły i czasu trzeba włożyć, żeby przygotować się do takiego konkursu?
3: Jeżeli mam taką sposobność podziękować właśnie swoim koleżankom z koła, bo proszę sobie wyobrazić, że właśnie akurat teraz przed tym konkursem mamy nieczynną kuchnię, dlatego, że prowadzimy remont i na konkurs danie oraz te dania, które wystawiłyśmy na pikniku, robiłyśmy po domach. I dlatego jestem bardzo wdzięczna dziewczynom, że udało nam się, daliśmy radę, no i Syberianki góro.
2: To nie pierwszy wasz konkurs, który z sukcesem. Jak to się robi, żeby zdobywać takie laury? Dużo serca, pracy trzeba włożyć?
4: I serca, i pracy. I dużo poszukiwań, smaków. To było jedno zwycięstwo, ale przed tym zwycięstwem było wiele prób. Sprawdzania różnych przepisów, sprawdzania różnych smaków, czy idziemy w dobrą stronę, czy ten nasz zraz powinien iść na konkurs, czy może powinniśmy wybrać coś innego. Z taką metodą prób i błędów.
2: I tu przydali się ci panowie, którzy mają świetne kubki smakowe.
3: Gdy Izba Rolna zaprosiła nas, Izba Rolna Warmińsko-Mazurska, na konkurs do Gdańska, proszę sobie wyobrazić, zrobiłyśmy wtedy bombę witaminową. To był sok z buraka, COVID-19. No i to jest anegdota, która ciągnie się za nami, bo z Izby Rolnej jesteśmy już zapraszani 3-4 razy i w jury pamiętają, że podczas oceny tego naszego dania stwierdziłam, że to mój mąż próbował, dosładzał, dosalał i w kółko coś mu brakowało, ale na końcu jak to spróbował, to powiedział, że mu się jemu przypomniał jego pierwszy raz.
2: I z tego jesteście najbardziej dumne?
3: Trochę. Jestem z męża dumna.
2: Z męża dumna. A sukcesów macie dużo? Z którego jesteście najbardziej dumne?
4: Ciężko powiedzieć z którego, bo tych wydarzeń jest naprawdę dosyć sporo. Najbardziej chyba jesteśmy dumne z jednej rzeczy. Kiedy spotykamy się z całą wioską. Mamy jakąś integrację z okazji Wigilii Świętego Jana, czy Dnia Dziecka, czy czegokolwiek. Pomijając segregator, który mamy, który pęka w szwach od tych dyplomów, podziękowań, tego wszystkiego, to chyba jednak bardziej jesteśmy zadowolone i wdzięczne, kiedy widzimy tych sąsiadów jednoczących się ze sobą, niż tych dyplomów i nagród.
2: No i na każde trzeba przygotować jakiś smak. Jestem bardzo ciekawy, czy Syberia ma taki swój smak, czy raczej na każdą imprezę przygotowuje się coś innego. Czy macie jakieś potrawy, wypiek, przepis, który szczególnie kojarzy się z waszą miejscowością, z waszym kołem?
4: Wcześniej byłyśmy chyba najlepsze, może dobre w pierogach. Ale w ostatnim czasie myślę, że ten nasz zraz z tą sałatką z dzikich ziół zaczyna przypijać nasze pierogi.
2: Przypomniała mi pani tę sałatkę. Przypomnijmy, to była sałatka z dzikich ziół, czyli tego, co rośnie często na łące.
4: To był podagrecznik, krwawnik, koniczyna, chabry. Wszystko, co możemy dosłownie znaleźć na własnym podwórku.
2: I to ma piękne smaki. A skąd bierzecie przepisy? Bo to też jest chyba dla was ważne, istotne. Wiem, że sięgacie do zeszytów, do kronik swoich babć.
3: Tak, przepisy wykorzystujemy nasze...
2: Ważne, istotne. Wiem, że sięgacie do zeszytów, do kronik swoich babć.
3: Tak, przepisy wykorzystujemy naszych babć, prababć.

0: ich zrobić, bo nie mam jakiegoś składnika, bo jest na przykład już nieosiągalny.
1: Słowa, składniki zmieniają się, prawda? I w ogóle chyba nawet ten smak się zmienia. Dzisiaj pewnych dań byśmy nie postawili na stole, no bo ludzie inne smaki mają i czegoś innego oczekują.
0: To z pewnością. Dlatego właśnie są te nasze własne modyfikacje. Propos jeszcze konkursowego dania. Niby sałatka z dzikich ziół, ale już dressing był bardziej nowoczesną wersją.
1: No i właśnie do wspólnego mianownika doszliśmy. A młodsze pokolenia? Czy one interesują się kołem? Czy łatwo? Właściwie pani z takiego młodszego pokolenia, czy zaraziła się łatwo pani kołem gospodyń wiejskich i czy idą za panią inni?
0: Zdecydowanie interesujemy się tym, co robią nasze starsze koleżanki. No ja automatycznie razem z mamą przychodziłam na spotkania koła, pomagałam przy robieniu dekoracji, przy dożynkach, przy pleceniu wieńca dożynkowego. I jeszcze młodsze pokolenie niż ja też przychodzi i też pomaga i też stara się aktywnie w tym brać udział. Zaraża się naszą działalnością.
1: Zawiązują się jakieś przyjaźnie?
2: Nie tylko przyjaźnie, ale i miłości.
1: Dobrze, a gdyby ktoś z Syberii nas słuchał i pomyślał sobie, ale podoba mi się to, co one robią, chciałbym się tam zapisać, to jaka jest możliwość, jak to jest?
0: Trudne zadanie, bo ciężko by było znaleźć dom, z którego przynajmniej nie ma jednego członka KGW w naszej miejscowości.
1: Aha, czyli wszyscy mieszkańcy już są zapisani, więc nie ma problemu, tak?
0: No zrzeszanie tej naszej lokalnej społeczności bardzo dobrze nam idzie.
1: Nie trzeba nikogo przekonywać.
0: Nie.
1: I na koniec pytanie, jakie macie plany na przyszłość, na tę najbliższą, na tę dalszą?
0: Naszym głównym celem jest dalsze promowanie zdrowej i lokalnej kuchni, wykorzystywanie łatwo dostępnych i zapomnianych produktów.
2: To jest wioska i z gospodarstw trudno się wyrwać kobietom na 2-3 dni, ale potrafią przekonać swoich mężów i 2-3 dni bez niczego możemy sobie.
0: Myślę, że okres taki późniejszy, poletni, będzie bardziej obfity w takie nasze wyjazdy, teatry, kina i spotkania gdzieś w dalszych terenach. To na pewno.
1: Przy wspólnym stole były z nami dzisiaj pani Ewa Kleniewska. Dziękuję pani za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: I pani Katarzyna Kleniewska. Dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.
3: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień września. W 1524 roku Rafał Leszczyński przyjął sakrę biskupią, oficjalnie obejmując urząd biskupa płockiego. W 1768 roku Michał Hieronim Krasiński powierzył Joachimowi Potockiemu stanowisko regimentarza Konfederacji. Krasiński jest pochowany w Krasnem w powiecie przasnyskim. W 1831 roku na terenie zespołu klasztornego w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim rozpoczęły się obrady rządu i Sejmu Królestwa Polskiego. Wydarzenie to zostało upamiętnione tablicą. W 1939 roku urodzony w Pułtusku ksiądz Tadeusz Ciborowski został aresztowany w ramach operacji Tannenberg. Zmarł prawdopodobnie w obozie KL Soldau w Działdowie. W 1940 roku urodzony w Ruszkowie w gminie Gołymin ośrodek w powiecie ciechanowskim pilot Henryk Szczęsny zniszczył u ujścia Tamizy Messerschmitta Bf 110. W 1959 roku miała miejsce premiera spektaklu telewizyjnego Księga Apokryfów. Jedną z głównych ról zagrał urodzony w Płońsku Konstanty Pongowski. W 1979 roku odbyła się premiera filmu psychologicznego Zerwane cumy, w którym rolę Staśka zagrał urodzony w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim Zdzisław Szymański. W 2004 roku urodzony w Nowym Mieście Lubawskim Krzysztof Szczawiński wygrał wyścig kolarski Tour de Colline de Chianti Valdesa, rozgrywany we Włoszech. Urodzili się w 1892 roku Wincenty Kowalski, generał Brygady Wojska Polskiego, dowódca 8. Dywizji Piechoty w Twierdzy Modlin. W 1905 roku major Jan Górski, wcielony do batalionu elektrotechnicznego w Nowym Dworze Mazowieckim, jeden z inicjatorów utworzenia systemu łączności z krajem, polegającego na zrzucaniu do Polski przeszkolonych spadochroniarzy zwanych cichociemnymi. W 1916 roku w Rzychowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Wiktor Stryjewski, żołnierz powojennego podziemia niepodległościowego. W czasie okupacji niemieckiej był żołnierzem Armii Krajowej w obwodzie Sierpc. Po II wojnie światowej dowodził patrolem bojowym działającym w powiatach Muławskim, Płońskim, Płockim i Sierpeckim. Aresztowany i skazany na karę śmierci wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Wyrok wykonano w więzieniu mokotowskim. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie w kwaterze na Łączce. W 1930 roku w Pułtusku Jerzy Figurski, komandor pilot Wojska Polskiego. W 1959 roku w Raciążu w powiecie płońskim Tomasz Arceusz, piłkarz, trener i menadżer. Swoją karierę rozpoczął w Błękitnych Raciąż.
3: Pozdrawiam wszystkich kibiców. Kibicujemy za Polską, oczywiście.
2: Zmarli w 1939 roku Jan Litewski, urodzony w Raciążu w powiecie płońskim, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego. Zginął pod Długobożem od bratobójczego ognia żołnierzy 2 Batalionu 71. Pułku Piechoty. W 1937 roku w Brodnicy Ernst Barczewski, mazurski pastor ewangelicki, działacz niemieckiej mniejszości narodowej w II RP, poseł na Sejm i senator. Był superintendentem diecezji Działdowo-Brodnica ewangelickiego kościoła unijnego w Polsce. W 1941 roku w nieznanych okolicznościach w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie zginął urodzony w Drążdżewie Kujawach w gminie Krasnosielc w powiecie makowskim ksiądz Antoni Kuśmierczyk. W 1944 roku Gustaw Bilewicz, major artylerii Wojska Polskiego, uczestniczył m.in. w obronie twierdzy Modlin. Po kapitulacji Modlina dostał się do niewoli niemieckiej i został osadzony w obozie Soldau w Działdowie. W 2015 roku Anna Lewicka-Morawska, historyk sztuki, nauczyciel akademicki, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykładała m.in. na Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
4: Jest no dość wąskie grono miłośników sztuki polskiej drugiej połowy XIX wieku i wiadomo, że ta liczba obrazów jest skończona.
5: Radio 7.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gramo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147. Reklam.

0: Alabama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki drukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 17.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy i jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska-Bis. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
10: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
11: Lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
12: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
9: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Pawła Kasprzaka.
13: To zaciemniamy ten obraz, który powinien być po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
9: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić, jadąc osobówką, 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z trzech bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
0: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
9: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gramo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes.
5: Dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy sprzęt dla powiatu działdowskiego ma pomagać nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Telewizory dla Mławskiego Hospicjum. Sprzęt przekazała miejscowa firma Fauna Doliny w Kry w Radzanowie. Otwarcie nowej ścieżki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Ciągnik, koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, agregaty prądotwórcze i zbiorniki na wodę pitną. Magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Lidzbarku został wyposażony w nowy sprzęt. Zakupy kosztowały 2 300 000 zł. 1 200 000 pochodzi z dofinansowania, a 1 100 000 dołożył powiat działdowski. Sprzęt ma być wykorzystywany przede wszystkim podczas klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych, ale nie będzie czekał bezczynnie w magazynie. Na co dzień ma pomagać m.in. przy utrzymaniu dróg i pracach pielęgnacyjnych. Wśród zakupów jest 150-konny ciągnik wyposażony w pługi. Ważną częścią wyposażenia są również zbiorniki na wodę pitną oraz agregaty prądotwórcze. Mają zabezpieczyć mieszkańców w przypadku awarii wodociągów czy długotrwałego braku energii. Zakupy zostały zrealizowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Sprzęt trafił do wybudowanego w ubiegłym roku magazynu w Lidzbarku. Pacjenci hospicjum w Mławie otrzymali nowe telewizory. Trafiły do placówki działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. To efekt wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej Bądźmy Razem oraz Centrum Usług Społecznych w Mławie. Organizacje zwróciły się z prośbą o pomoc do mławskiej firmy produkującej sprzęt elektroniczny. Nowe urządzenia mają przede wszystkim umilić czas pacjentom hospicjum i poprawić komfort ich pobytu w placówce. W przekazaniu telewizorów uczestniczyli przedstawiciele sponsora oraz władz miasta. Prawie 2 kilometry trasy, drewniane pomosty i tablice prezentujące zwierzęta żyjące w Dolinie w Kry. Dziś w Radzanowie otwarta została nowa ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Fauna Doliny w Kry. Trasa ma służyć mieszkańcom jako miejsce spacerów i rekreacji, ale przede wszystkim pozwolić lepiej poznać przyrodę Doliny Rzeki. Wzdłuż ścieżki ustawiono tablice edukacyjne poświęcone występującym w okolicy zwierzętom. Powstały również drewniane pomosty, ekologiczna altana i oświetlenie LED. Budowa Fauny Doliny w Kry kosztowała prawie 190 tysięcy złotych. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Trasa jest już dostępna dla mieszkańców i turystów. Jak wykorzystać lokalne dziedzictwo i jednocześnie stworzyć dobre miejsce do życia dla kolejnych pokoleń? O tym rozmawiali uczestnicy żuromińskiego spotkania Mazowieckiego Kongresu Regionalizmu 2026. Debata odbyła się w Żuromińskim Centrum Kultury. Wzięli w niej udział przedstawiciele miasta i powiatu, lokalnych stowarzyszeń, Żuromińskiej Grupy Historycznej, Radia 7, Urzędu Pracy, Pomocy Społecznej, Powiatowo-Miejskiej Biblioteki oraz Żuromińskiego Centrum Kultury. Jednym z tematów była przyszłość powiatu i warunki, jakie należy tworzyć, żeby mieszkańcy chcieli tu pozostać, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Cykl spotkań, który ma właśnie poruszyć temat regionalizmu w każdym powiecie, bo tak naprawdę w każdym powiecie rozmawiamy o tym, jak regionalizm jest ważny, jaka jest jego rola, ale przede wszystkim o tym, jakie są pomysły na to, żeby ten regionalizm rzeczywiście żył w dzisiejszych czasach, bo o historii mówimy dużo, historię wspominamy, ale co zrobić, żeby ten regionalizm rzeczywiście znalazł swoje odzwierciedlenie w najbliższych latach.
2: Rozmawiano również o tym, co wyróżnia ziemię żuromińską i może stać się jej atutem. Mimo pewnych uciążliwości, powiat ma wiele walorów przyrodniczych, podkreśla Jerzy Rzymowski.
4: Strażnik pamięci to jesteśmy nim od początku i będziemy nadal. Współczesny regionalizm, no bez niego też by nie dało się nic zrobić. To jest oczywiste. Odkrywa się ciągle jakieś nowe rzeczy, również z historii. Nowe pokolenia powstają, rosną ludzie i trzeba ich uczyć właśnie w tym regionalizmie.
2: Uczestnicy debaty zastanawiali się także nad ochroną lokalnej historii, budowaniem więzi z małą ojczyzną oraz sposobami zainteresowania regionalizmem młodych mieszkańców. Wnioski ze spotkania w Żurominie zostaną przedstawione w poniedziałek w Parku Kultury Młyn w Ciechanowie. Tam podsumowane zostaną debaty z powiatów ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Mazowiecki Kongres Regionalizmu organizują Samorząd Województwa Mazowieckiego i Muzeum Niepodległości w Warszawie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy. I jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
3: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
4: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
5: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
2: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział PW Kasprzak.
6: To znaczy mamy ten obraz, który powinien być po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
2: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z 3 bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
7: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
2: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 80 minut, 3 szybkie sety i pierwsze zwycięstwo. Polscy siatkarze efektownie zaczęli walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy, gładko pokonując Portugalię. Momentami nisko notowany rywal grał całkiem nieźle, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
9: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
8: Jutro drugi mecz fazy grupowej. Polacy zagrają z Izraelem, który przegrał wczoraj z Ukrainą 1-3. Pierwsza kolejka bez niespodzianek. Najmocniejsze drużyny w Lidze Mistrzów pewnie wygrały swoje mecze. Wczoraj Bayern Monachium pokonał Budę Glimt 5-0, a Manchester United Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. A dziś wracamy do walki o ligowe punkty. Zamykający tabelę Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka zmierzy się z Motorem Lublin, a wieczorem Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. Hitem kolejki będzie jutrzejsze starcie wicemistrza z mistrzem Polski, bo Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań. W niedzielę klasyk Legia Warszawa kontra Widzew Łódź. Takich zawodów jeszcze nigdy nie było. Wieczorem w Budapeszcie ruszają World Athletics Ultimate Championship, czyli zawody najlepszych z najlepszych. Na starcie wystąpi 8 Polaków na czele ze zwycięzcami finałów Diamentowej Ligi Klaudią Kazimierską, która tydzień temu ustanowiła rekord kraju na 1500 metrów i Mateuszem Kołodziejskim skoków z wyż. Nowe mistrzostwa to jednak nie impreza docelowa, mówi Tomasz Majewski, wiceszef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
10: To nie jest nasza impreza, mimo że rzeczywiście będą z orzełkiem na piersi startować i część naszych też walczy, bo to będzie takie podsumowanie sezonu, no potem tylko już memoriał Jędrzeja Kusocińskiego, który będzie na naprawdę kończył sezon na całym świecie.
8: Zawody mają się odbywać co 2 lata na przemian z mistrzostwami świata. I jeszcze Vuelta Espania, Szwajcar Stefan King wygrał 18 etap jazdy indywidualną na czas z metą w Jerez de la Frontera. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składu 5 242 575 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznie

0: używamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Reklama.
2: Tego się teraz.

0: Majary.
1: Minęła godzina 18:30.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Nowy asfalt na oku Lickiego w sierpcu. Do końca prac niecałe 3 tygodnie. 30 komputerów dla żuromińskiej szkoły. Sprzęt przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rycerskie dziedzictwo Polski. Rycerze opanują Żuromin. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Przebudowa ulicy Oku Lickiego w sierpcu wchodzi w ostatnią fazę. Na modernizowanym odcinku układana jest już nowa nawierzchnia. Według zapowiedzi miasta wszystkie prace mają zakończyć się do końca września. To drugi etap przebudowy ulicy. W ramach inwestycji budowana została konstrukcja jezdni, powstają nowe chodniki i zatoki postojowe. Modernizowane jest również odwodnienie. Oku Lickiego jest ważną ulicą dla mieszkańców tej części Sierpca, a jej wcześniejsze odcinki zostały już zmodernizowane, mówi burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
4: Droga, która już w części była realizowana ze środków zewnętrznych 2-3 lata temu, piękne chodniki, ścieżka rowerowa, wygodny i równy asfalt. Zabrakło wtedy około 300-400 metrów. Na ten cel udało się pozyskać środki z Funduszu Dróg i możemy dokończyć ten fragment do ulicy Narutowicza.
3: Obecne prace pozwolą dokończyć przebudowę. Po ich zakończeniu ulica Oku Lickiego ma być również wygodnym skrótem dla mieszkańców przemieszczających się w różnych kierunkach miasta, dodaje burmistrz.
4: Będzie to, uważam, idealny skrót dla mieszkańców osiedla Jana Pawła, żeby wyjechać z Sierpca w kierunku na Ligowo lub ulicą Tragutta i Świętokrzyską na obwodnicę do Płocka czy do Warszawy.
3: Przebudowa kosztuje ponad 1 000 000 zł. Ponad 860 tysięcy złotych Sierpc pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze we wrześniu kierowcy będą mogli korzystać z całej przebudowanej ulicy. 30 komputerów trafiło do Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie. Sprzęt przekazała szkole Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To komputery typu all-in-one, czyli urządzenia, w których komputer i monitor stanowią jedną całość. Sprzęt wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły i będzie wykorzystywany podczas zajęć, przede wszystkim w kształceniu zawodowym. W pozyskanie komputerów zaangażował się zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żurominianin Marek Budzich. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli również starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, dyrektor szkoły Wojciech Smoliński, wicedyrektor Ewa Janulewska oraz kierownik szkolenia zawodowego Jacek Gowin. Obóz rycerski stanie jutro w Żurominie. W parku przy rondzie Jana Pawła II odbędzie się wydarzenie Rycerskie Dziedzictwo Polski od średniowiecza do bohaterów XX wieku. Ma to być niecodzienna okazja do spotkania z historią, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
5: Nasze miasto zaleje historia. Pojawi się bardzo dużo ciekawych, historycznych akcentów. Wygląda na to, że po raz pierwszy będziemy mieli tak bliską okazję poznać historię Polski z różnych okresów, kolorową historię Polski, ale też muzyczną, dźwiękową. Zapraszam wszystkich mieszkańców, bo to będzie naprawdę coś bardzo atrakcyjnego w naszym mieście.
3: W ostatnich dniach zmieniło się miejsce imprezy. Pierwotnie planowana była w innej lokalizacji. Ostatecznie uczestnicy spotkają się w parku przy rondzie Jana Pawła II. Zmiana dotyczy również programu. Zamiast koncertu muzyki dawnej zaplanowano pokazy sokolnictwa. Szczegóły wydarzenia przybliża dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska.
6: Między innymi zobaczymy turnieje rycerskie, turniej łuczniczy i grę terenową. I na te tutaj trzeba przyjść wcześniej, zapisać się w namiocie organizatora. Oczywiście później będą fajne nagrody. Następnie będzie defilada historycznych wojsk polskich, pokazy i warsztaty tańców dawnych, pokazy broni czarnoprochowej, widowiskowe pokazy kawaleryjskie.
3: Impreza rozpocznie się jutro o godzinie 14 i potrwa do 20. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorem jest Żuromińskie Centrum Kultury. Wydarzenie otrzymało dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Sport. Mławianka Mława kontynuuje sezon w trzeciej lidze. Jej następnym rywalem będzie zespół rezerw Jagiellonii Białystok, który przyjmie Dumę Zawkrza na własnym stadionie. Drużyna Marka Gołębiewskiego zaczęła sezon w wyraźnym sportowym dołku. Zaledwie 4 punkty po 7 kolejce to wynik daleko odbiegający od przedsezonowych oczekiwań. Jedyne zwycięstwo Mławianka zanotowała na wyjeździe w meczu otwierającym sezon. Daleki wyjazd do stolicy województwa podlaskiego może być punktem przełomowym. Jaga zajmuje 7. lokatę w ligowej tabeli z zaledwie 1 porażką ze znakomitym Beniaminkiem KTS-em Weszło. Ostatnie 2 bezpośrednie starcia między tymi dwoma ekipami zakończyły się zwycięstwem żółto-czerwonych. Mecz odbędzie się jutro o godzinie 15.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
1: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy. I jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
3: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
4: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzą portal pasażera.
5: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
2: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Pawła Kasprzaka.
6: Chodzimy z szczegóły. To znaczy mamy ten obraz, który powinien bić po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
2: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z trzech bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
7: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
2: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 80 minut, 3 szybkie sety i pierwsze zwycięstwo. Polscy siatkarze efektownie zaczęli walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy, gładko pokonując Portugalię. Momentami nisko notowany rywal grał całkiem nieźle, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
9: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
8: Jutro drugi mecz fazy grupowej. Polacy zagrają z Izraelem, który przegrał wczoraj z Ukrainą 1-3. Pierwsza kolejka bez niespodzianek. Najmocniejsze drużyny w Lidze Mistrzów pewnie wygrały swoje mecze. Wczoraj Bayern Monachium pokonał Budę Glimt 5-0, a Manchester United Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. A dziś wracamy do walki o ligowe punkty. Zamykający tabelę Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka zmierzy się z Motorem Lublin, a wieczorem Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. Hitem kolejki będzie jutrzejsze starcie wicemistrza z mistrzem Polski, bo Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań. W niedzielę klasyk Legia Warszawa kontra Widzew Łódź. Takich zawodów jeszcze nigdy nie było. Wieczorem w Budapeszcie ruszają World Athletics Ultimate Championship, czyli zawody najlepszych z najlepszych. Na starcie wystąpi 8 Polaków na czele ze zwycięzcami finałów Diamentowej Ligi Klaudią Kazimierską, która tydzień temu ustanowiła rekord kraju na 1500 metrów i Mateuszem Kołodziejskim skoków z wyż. Nowe mistrzostwa to jednak nie impreza docelowa, mówi Tomasz Majewski, wiceszef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
10: To nie jest nasza impreza, mimo że rzeczywiście będą z orzełkiem na piersi startować i część naszych też walczy, bo to będzie takie podsumowanie zakończenie sezonu. No potem tylko już memoriał Janusza Kusocińskiego, który będzie naprawdę kończył sezon na całym świecie.
8: Zawody mają się odbywać co 2 lata na przemian z Mistrzostwami Świata. I jeszcze Vuelta Espania. Szwajcar Stefan King wygrał 18. etap jazdy indywidualną na czas z metą w Jerez de la Frontera. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.
2: Dziś na niebie przeważają chmury, w ciągu dnia będzie ich przybywać, w południowej połowie kraju możliwy także deszcz. Na termometrach do 12 stopni maksymalnie na południu Polski, do 17 stopni w centrum, do 19 na zachodzie kraju.
11: Wieczorynka Radia 7, zawsze po 19.

0: touchdown. Welcome to paradise.
1: Ladies and gentlemen.
2: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj.

0: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.
1: Ojej, 500 futuro. No pierdas más tiempo.
0: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.
1: Ojej, 500 futuro. No pierdas más tiempo.